0: Mr. Big to be with you na asfaltu, nič kaj tazga, etko?
1: Nič posebnega,
0: nič 80, 22, 55, sporočite pa bo javo naprej.
1: Srečno.
2: Radio 1 Dolinska.